Przegląd tygodnia portalu LMFM. W Ladomyrowi odkryli pamiętną tablę rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor wisty Petro Medwid. W niewielkim seli Ladomyrow synyjskiego okresu w sobotu 12 septembra 2026 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowej Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Ladomyrowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznemu rodakowi, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Gości istrioch drżał. Na światoczni podii, która poczynała na polidne, wzięło uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnianuty akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarsku Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest členem Rady. Za Ruseniu byli prysutni delegacje z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i člen Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenty Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu im. Antoniego Dynka w Budapeszti. Gości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hirez-Lazlo z Centra Językowych Badań im. Antoniego Dynka w Berechowie. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitanią czynnych hościł odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowe Miklaszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Światoczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywotie i twórczosty toho wyznaczonego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členem korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II

Світової війни мав і посаду чесного прецеди Підкарпатського общества наук. Окрім многих інтересних фактів, котрі підкреслили значення Антонія Годинки в історії науки русинів і мадярів, могли учасні в лаудації чути й то, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим ученим, котрий займався історією русинів. Цитування. Вернув історію научним способом своїй громаді, котра в тим часі ще ані не диспонувала окремо історіографією. І зробив то в часі, коли то ніяк раз не було легко. По році 1945 на Підкарпатські Руси його ім'я ся затаювало, а його книжку тримали в Ужгороді нерозв'язану в запертим фонді винятково небезпечної літератури. Аж от 90-х років ХХ століття, вдяка безперестаненій роботі Штвана Удварія і Калмана Соса, зачався період годинкового возродження, його ренесанції, котра проходить до днес, пише ся лаудації. Pak, że starostka seła Jana Gezoła w jedno i z profesorom Laszlo Mikloszą odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karol Koczyś i preceda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po Karaszowym przychowori rusyny Antoniowy Hodynkowy zaśpiewali wiczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekiej Wubli. Poświatoczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczastników bohate pohoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozhovoriu między przedstawitelami Madiariu i Ruseniu. Antoni Hodynka. Антоній Годинка був визначений славіста, історик, академік Мадярської академії наук, ректор Печської університети і чесний прецеда Підкарпатського общества наук. Народився 12 януара 1864 року в селі Ладомиров до родини греко-католицького священника. Умер 15 юля 1946 року в Будапешті. Його ім'я припоминає пам'ятна табла на головній будові Печської університети, на катедрі історії Ужгородської національної університети, на Бенцуровій улиці в Будапешті і в селі Сокирниця на Підкарпаттю, де пережив дитинство. Так само його ім'я несе Центр язикових бадань в Берегові, Русинський научний інститут в Будапешті, як і премія імені Антонія Годинки, котру основало Вседержавне русинське самосправування в Мадярську. От тепер, по 80-х роках від смерти і вдяка старанням мадярських академіків, має Антоній Годинка пам'ятну таблу і в родним селі. Понеділок, 14 вересня, септембра 2026 року. Владика Йона дозволив печатати русинський псаутир, автор вісти Петро Медвід. Як інформувало общество святого Йоанна Хрестителя, високопреосвящений владика Йона Максим, пряшівський греко-католицький архієпископ митрополіта, своїм письмом із дня 27 августа 2026 року уділив імприматур – позвоління печатати про видання перекладу псальмів на русинський язик. В офіціальному письмі ся пише, що владика так вирішив по цитуванню про баданню передложених текстів, як і по отриманню «Nihil obstat» із боку повіреного священника отця Івана Барни, котрий тим загарантував правильність тексту перекладів. «Nihil obstat» є позитивна оцінка церковного цензора, котра значить, що нич не боронить тому, щоб церковний текст міг бути виданий. Як нашу редакцію інформував отець Мілан Ясик, прецеда общества святого Йоанна Хрестителя, до друку підуть дві видання – перше під назвою «Книга псалмів», друге під назвою «Співам Господу псалми». Поклав першій публікації будуть псалми дзеркалово видані, на єднім боті по-церковно-славянськи, на другим по-русинськи, чисто як біблічний текст, друга публікація буде обсягувати лем-русинський переклад псалтиря і псалми будуть розділені графічними символами, щоб люди могли правильно псалми співати при різних літургічних подіях, припадно ся їх молити дома. Русинський переклад псальмів іде подля восточної традиції, числування є подля септуагінти, і псальми суд поділені на кафізми. Отець Ясик так само інформував, що книги із псальмами на русинському язику би мали вийти ще тот рік. Припоминаємо, що в минулим році із платністю від 1 августа Рада Єрархів Греко-католицької церкви на Словакії, Верховний орган Митрополітної церкви, схвалила літургікон, божественну літургію, від нашого святого отця Йоанна Златоустого, по-русинськи.
Tak samo w septembrze minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania Nowego Zawitu w rosyjskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostały się do praktyki. Wtorek, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosne. Priorytą są turysty z Polski. Autor listy Petro Medwit. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po prerachowaniu letnich miesiaciów juli-august, by ich czysło mogło dosiągnąć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników tworzą turysty z Polski. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzacznej analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pewnocinny konkurent najwięcej naszczyblowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powiedział Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczuwań za pierwszy piórik 2026 roku jest czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki, cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak, periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjonów i liczebnych domów, przy czym rosły i finanszne prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polska jest podle Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarom na wszczywności. Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawlują severowychodną Słowakię i ich prysutność w całym prygranicznym regionie i je wydity. Oficjalne pióryczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartelowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniu się dostało na uroweń 14 tysięcy. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu gości u sobie polskie nawszczywnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturze czurzęciu ich czastka w regionie peresiachuje hranyciu 40%. Koniec cytowania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła letnia sezona. W okresie Bardejów był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardejowskich kupelach. W jedno z tym okres Świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na Dukli, muzei i drewnianych ramy. Czwartek, 17 września, septembra 2026 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lemkoznawczych studii. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia, oktobra tego roku, na Jagiellońskim Uniwersytecie będzie działała pracownia lemkoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturze filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzeniem nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni będzie westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiwskim rosyjskim językiem, literaturą, kulturą i dostomennictwem. Do jej zadacz będzie należało Merzyńczyma organizować konferencje i seminarii, rozwijać współpracę z dyrżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rechtuować publikacje i badawcze projekty, a też podpierać rewitalizacyjne działania, które tykają od języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Duć-Pfeiffer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreśla, że główną celą osnowania pracowni było nadaty bardziej formalny i trwały charakter naukowej działalności, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cilu, jakujem mała zachołowną, ryszajuczy się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cili naukowej dialnosty, jaku w prostorie lemkoznawstwa według na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiłpracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych do śledników, które zanymają się lemkiwską problematyką. Kierowniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytowania. Chcę, żeby mała ona szersze wlejania, była pod kuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłowo wydziału, znaczy wszystkich filologii, zaznacza.
W skład ansamblu włożyli przedstawiciele różnych dyscyplin i akademickich jedynic. Okrem profesor Deutsch Pfeiffer i doktorantów z obszaru językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy do współpracy zaproszono doktora habilitowanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała będzie też doktor habilitowana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk i doktor Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworzony jesteśmy też na współpracę z innymi doświadnikami lemkiwskiej i rosyjskiej problematyki. Koniec cytuania. Jak zapowiada profesor Deutsch Pfeiffer, dokładne plany dialnosty będą omówione podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek grudnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a doświadczenia będą zosereżate się hołowni na tematyki związani z językiem. Cytuania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czast specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno będziemy się kierunkułaty w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialność pracowni lemkoznawczych studii będzie finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym dyrżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza w ostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwid. Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnim grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliu i diakoniu. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się aż storik, berą uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwi i z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Sewernej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. Todrik episkopy znowa striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilard Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rok stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowarył się proświaszczany władyka Avel Soczka, nieżytaski jeparcha, który przywitał wszystkie uczestniki od imieny Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytuania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku w tej krainie Niret Haza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilarda Keresztesa, który tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomniano słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom. Cytuję. Czym wece budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czast stryczy w seredu 16 septembra odkrył swoim przychoworom wysoko proświaszczony władyka Filip Koczysz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychowarł się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikastery i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spirytualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Prysutne cerkwy przyrównał ku wielki prekraśni mozaici, w której ma każdy jasno świtiaczy kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohoricznej stryczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytuania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel Stryczy u swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmian, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyjut tego czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachować sobie swoje duchowne korienia, hołą nowostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji.
Так само підкреслив, що присутність восточних католиків на Западі не є лише вопросом пережиття, але несе в собі і пророцьке послання. Восточні церкви мають приносити свіжий воздух і духовну силу восточного плюса церкви обществу. Збагачення протягу церков. По владикові Філіпові єпископам приговорився кардинал Гуджеротті. Учасних поздоровив од імени папи римського Лева XIV, котрий було події детально інформуваний і висловив свою радость із організації той стрічі. Кардинал у своїм приговорі підкреслив величезне значення тих стріч, котрі судхосене нема не лен провосточних католиків у Європі, але протягу Вселенську католицьку церкву. Ку глубшому погляду на рішене то дрік теми подчас робочих днів мають помочі і трьоми запрошені лектори. Свої фахові перспективи і рефлексії учасникам представила владика Гліблюнчина, бивший екзарха Української греко-католицької церкви в Лондоні і Парижі, професор Стефано Парентії з Рима, а так само Георгіс Влантіс, бадатель діючий в Німецьку, член Константинопольського патріархату. Літургія співслужена єпископами русинської традиції. В тот самий день, в середу, був головним служителем архієрейської літургії в містній базиліці високопресвященний владика Йона Максим, прешівський архієпископ митрополіта. В'єдно із ним, дальшима співслужителями, були єпископи із тих єпархій, котрі виникли із матери церкви Мукачовської греко-католицької єпархії, значить єпископи русинської традиції, котрі суд наслідниками Ужгородської унії. Припоминаємо, що стріча восточних католицьких єпископів Європи проходить в Маріаполчій в Рочі, коли собі припоминаємо 330 років від першого слезіння ікони Пресвятої Богородиці. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LEM.FM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

kochani słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

allí. Oh, keby si tak bol, išli by sme do parku a na kvízi súťaž.

0: Śpiewał chór Irmo z Pidwodinią i Mosty Marianna Jaroj. Mniejszona w Serbii w oberu coj nowych členiu nacjonalnych sowitiu. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszonowo prawa i socjalny dialog temu Beriša w piatniczu 18 wyreśnia septembra podpisał rieszenie o wypisaniu wyboru pro nowe sklikanie nacjonalnych sowitiu nacjonalnych mniejszon. Wybor odbudzie 8 listopada novembra. Členiu nacjonalnych sowitiu bude wybierało priamoma wyborami 21 nacjonalnych mniejszon, w tom Rusino. Drobniči czytajte na naszym portali. Od 15 do 19 wyreśnia septembra w starodawnym grekokatolickom putnickom miejscu w Maria Powczo na Madziarach proszła strycza schidnich katolickich episkopiów Europy, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. W strycza, która już stała tradycją i odbywać się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schidnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To trzech episkopów stryczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorocznej stryczy to nasza wschodnia katolicka dostomenność i nasze świadectwo na zachodzie. Uece ostryczo doznate się z dopisu na naszym portali. W najbliższą piatniczu 25 wyreśnia septembra w Mazierskiej Zagorodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosiba z nazwą Czarno-Biły Beskid. Podzieja projde w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę Korlickiej Zemli i Niskiego Beskidu. Jego fotografie były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy pak obzerać do 20 grudnia decembra tego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Якби ми легені не сиділи у тюрмі.

No i tak, zaczynamy od lekko opieznienia, bo jem sobie, czyli pora chwała, oko trysia popernia śpiłanka skinczyt. Wydajcie, szanowne radiosłuchacze, kiedy tak liczy się adios, to znaczy, że to jest patrzeć na chodę na przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak i tak do sprawdy jest tak najnakrze. Witam was w to ponedilkowe rano. Ponedilkę bywają tiaszkę. Zaczynamy patrzeć na chody na drugie nasze żyłe wysyłania na antenie Radia LMFM, Radia Ruskoj Bursy Skorlec.

To już to, że Penedilok to już i powiłam, i pewnistio znate, bo jak no, bo Penedilo to taki den, że to ciężko pomylić się z inczym. Idźmy do tego, że to jest pewne i lekko wypowisty. Zrada głate w hołowitisz. Jest poniedziałek, 21 dzień wersnia, septembra 2026 roku. To 264 dzień, to początek 39 tygodnia. Przed nami jeszcze 101 dni, z których 71 to dni, w których będziemy z zaangażowaniem pracować, a przez 31 dni będziemy odpoczywać. I zaraz mi to powiecie, że kto jak kto, bo jeszcze może ktoś ma urlop, albo może jeszcze pracuje na dwa etaty, to tych wilnych i niewilnych to się czysto inaczej zmienia. A kto się jeszcze inczy powiecie, że hola hola, ale ja mam gazdiłku i ja muszę pracować każdego dnia. No tak właśnie. Tak wszystko to się może zgodzić. Wszystkim mówiłam i sobie, że mam, żeby to poniedziałek jakoś zmuczyty. Zmuczyty, gdy słońce stało, już nie chce się ciszyć i słońce peremuczaty, że teraz pizniejsze staje, że teraz skorsze się kładę. Dnes schód słońca był o godzinie 6:20. Zajdę nam słońce o godzinie 18:37. Перед самим. І ще, кід іде о місяць, то тут już там деси робиться грубше і грубше, бо є poszerzonym miesiącom, tak się besiduje o tej fazie, świtit na 75% swojej, znaczy jasności, najbliższa pełnia o 5 dni. A budeme ho vidíte, a vás to vy nevidíte, bo tak je zachmarenia. Schyd mi šaťa o 16:40. To de v koho, jak je zachmarenia i chce došť, chce nedošť, to o chvíľačku tepera potopám.

rodné, selo moje milé. Jaké žalo stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili lúka, nestlídnou už nikde tu robitnej ruka.

i Instytut Meteorologii i Wodną i Gospodarkę przynoszą nam na dnes ostrzeżenia pierwszej stopy dla północnej części Polski. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Furt obowiązuje jeszcze hydrologiczne ostrzeżenia w wielkiej części Polski przed suszą. Także to te prognozy, jakie przed nami, że będzie lało, to lemna hosen. Za dnia chmar bude dost velo, ale myślamy też i projaśnienia. Krótkoczasowy deszcz się pojawi, gdy może nawet buri, drobny grad. Kiedy bude buria, to może w lato się do 15 mm deszczu. W Tatrach i wysoko w Beskidach zgadnij też to. Tak, dobry. Obstał latę, zgaduję, że tak obstał latę. No śnich. W Tatrach może do kuryty nawet do 10 cm. Maksymalna temperatura od 9 na Pithale, koło 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany momentami dost silny w porywach, osobliwo w trakcie buri, do 65 km na godzinę. Nad morzem, tam silny, no dost silny, od 40 do 60 km na godzinę, a w porywach do 85, aż w Karpatach do 85, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmarzenia dalej będzie się utrzymywało wielkie i miściamy lokalnie z większymi projaśnieniami i też może polewaty i tego deszczu może być od 15 do 25 mm. W Tatrach i Beskidach dalej może kuryty śnieg. W Sudetach deszcz ze śniegiem. W Tatrach tego śniegu może nakuryty nawet do następnych 10 cm i minimalne temperatury od 7 do 10 gradusy, studeniejsze w horach, tam od 4 do 6, teplejsze nad morzem, no, blisko 12 gradusy, wiatr słaby i umiarkowany, ale w horach, w wyższych partiach to wiatr będzie mocniejszy. Dnes tysk wsiadł powyżej 1000 hektopaskaliu, najwyższy 1024 w Kłodzku i tu ciła to ta południowo-zachodnia i południowa część Polski to powyżej 1020 hektopaskaliu, a ciła północno-północno-schodnia część 1011 hektopaskaliu. I jeszcze kiedy idę o biometeo prognozu, to tu Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki ocenia, to prognozuje, besiduje, że wielkie zmiany termicznych i tlenowych osłowi, a też mocniejszy witer, to przechodzący deszcz, mieściamy też i bury, cały dzień będą mieć niechosenne wylejania na nasz organizm.

0: posłuchajcie, na dnes mam tak. Nyczne łatat tot, kto ratuje, kto wartuje, lem samoho sebe. Nyczne wartat tot, kto wartuje, lem samoho sebe. Incza posłuchajcie, którą tu mam w knyżci, probaczcie. Nis nosit łyżowarchy. To po polsku znamy to tu posłowieciu, że zaderat nosa, a tu lemkiuska wersja. Nis nosit łyżowarchy. Nis nosit łyżowarchy. I najbude jeszcze jedno. Od dobra nikto nie wtycze.
1: Někdy se holt stává, že srdce náhle vypne, plácneš sebou o zem.

Jeden ze słuchaczy napisał rozwinienia posłuchajcie. O tym zaderaniu nosa, że nis noset wyże warchy, ale to jest taka posłowiecia, której no nie można na anteni proczytaty, ale dziękuję. Może te spróbujcie odhadać, że to jak posłowieciu mał na dumsi, to jeden ze słuchaczy. Dziękuję za aktywność.

Тепер зазираємо собі до культурного нашого кутика. Фурт того дуже. To tendencja jest jedna, że tych poli w siadel jest do sprawdy bars velo. No, na premier od wczera do 30 wersnia prochody czwarty festiwal wrażliwej kultury. To akcja muzeju, której cilu je dowesty do takiego stanu, żeby kultura była dostępna dla każdego. Festiwal wrażliwej kultury uczy instytucji z regionu wspólnie idei tworzenia oferty dla każdego. Toho roku 38 instytucji z Ciły Małopolszczy zrychtowało wec jak 10 rozmaitych podi w paru nacetych miejscowościach, oczywiście w Krakowie, ale też i w tych mniejszych osaretkach, czy to w Gorliciach, czy w Lusławiciach, na Połomyciach, Kreneci, Hnoem Sanczy, Szlachtowi, Tarnowi, Wadowiciach i tak dalej. Budut prochody te teatralne spektakli, koncerty, warsztaty, oprowadzania prohulki. Festiwal był osnowany z dumką o osobach z niepełnosprawnościami, o osobach, które na sztoden stryczają się z rozmaitymi barierami w dostupie do kultury i instytucji zadbale o to, aby uczast w podijach była komfortowa i dostępna dla osób z różnymi potrzebami. Podczas poli będą hosnowane rozmaite narzędzia, takie jak autodeskrypcja, tyflografiki, tłumaczenia na polski migowy język, indukcyjne pętlice, wytyszające słuchawkę. I kiedy idę o ofertę miejscową, to na premier Muzej Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach douczat się do tej akcji, jest seret tych instytucji Festiwalu Wrażliwej Kultury i zapraszać na wystał akcentowicz spadkowy na artysty Zaran na chodynu 11. Буде можливість видіти виставу посвячену одному з найвидатніших і найперше чинених артистів епохи Молодої Польщі Теодорове Аксентовичове в новому просторі може видіти пам'ятки по артисті, то меблі, то малярські прибори, нарядя, фотографії, але передовшитки його роботи, образи, пастелі, рисунки. В сумі аж 600 експонатів, які оповідають історію життя і творчості малярія. Den pizniejszy w seredu 23 o 11 zapraszają na malarskie warsztaty w pracowni portretysty. Jak wygląda taka pracownia? Jak trzeba się zachować? Desisty. Czy może się uśmiechnąć? Czy raczej trzeba mieć poważną minę? Mate nasz to na hołowicy? Rozpustyty? Krasołosia? Takie widania pewnie towarzyszyły osobom, jakie zamawiały swój portret w Teodora Aksentowicza. Perad warsztatami zaplanowano oczywiście obzerania wystawy, a podczas zajęć uczestniki będą i tyma, których się będzie malowało, i tyma, które będą malowały. Будемо можеш ще дознати, як суть етапи малювання такого образу від сивого полотна, картону, по викінчення і золоті рами. Смотрячи в люстро, призримися очам, гамбі, волосям, щоб окреслити їх форму, kolor, wyraz, jak ich perenesty, jak ich namalować. W plastyczni czasty każdy uczestnik namaluje swój portret na połotni. W ramkach festiwalu Wrażliwa Kultura 25, znaczy w najbliższym piatniciu o 4 po południu w Maziarskiej Zachorodii Hołosy odbudę się wernisaż wystawy fotografa, znanego godleckiego fotografa Jacka Kosiby Czorno-biły Beskid. Już niedługo przed nami też
taký dosprawdy czarno-biowej beskid za sprawą śnichu, ale se tak tu mam, że to nelem śnichowe krajowedy, zaśnieżane krajowedy na tej wystawie budut, choć tak dokładnie, jak raz taka znamka, a reklamuje to tu wystawu. No i to pewno jest regietiów, tam i popit powist. Dzwinnycia, może smareczne, dzwinnycia i wielkie szpilkowe drewo opik. Zachoroda, a w skanseni w Szembarku też w ramkach europejskich dny spadkowiny smaky pamiaty. Kulinarna spadkowina Pohirja w ramkach inczej z inicjatywy europejskich dny spadkowiny 2023, jak prochodzią pit ohosłom przyszłość proszłosty spadkowina w Zachorodzi. Taka propozycja w Zachorodzi, tak, w Zachorożeniu w Zachorodzi, taka propozycja od skansenu w Szembarku, a to też od Dilinia Muzeju Dwory Karwacjani w Głodyszych w Gorliciach, w programie degustacja tradycyjnych straw zrychtowanych przez krużok selskich gazdyń z Szembarku. No i przede wszystkim budą to smaki jak raz naszych sąsiadów, pohirian, budą też i pokaz kwaszenia kapusty, wyrablenia masła, pokaz wyrablenia tradycyjnego drewnianego gracia do kuchni. W programie też i o warsztaty plastyczne, malowania drewnianych żyć, robienia braloczki z łowny w formie dyni, przykraszania fartuszki i inne twórcze aktywności. Początek samopołudne i program jest przedwyczajnej do godziny 4 popołudnie. I jeszcze to na koniec Muzej Karwacja i Gładyszy w Gorliciach bardzo wiele tych aktywności na to też ten maje odże 20 semoho w Nedilu to ta popередня podija w skansenie też w Nedilu, ale od 12 do 16, a koncert w Gorliciach na Piłsudskiego 4, tam, gdzie teper nachodzi się czasowo wystawa akcentowa czy spadkowina artysty, koncert o godzinie 17. Koncert Duo Mistral Antonio Puglia Karnet i Mariano Meloni Fortepian. To muzyki związane o wołni z Italią, ale koncertują no, w siadle.

klasyki, po jazz i współczesną muzykę. Osobliwą uwagę artysty przywiązują do muzyki 19 i 20 stulecia. Krytyki podkreślają skonsolidowaną wykonawczą harmonię, ale też i interpretacyjną harmonię obu wykonawców i ich wyjątkowe zrychtowania artystyczne i muzyczne. W programie Romantyczna Italia twory od Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Rossini. I to artysta Rossini powtarza się nam też w innym koncercie, jak i w sobotę wyzwuczyć w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. To będzie finałowy koncert Akademii Choru Polskiego Radia Lusłowici, początek godzina 18:00. Występ latyny na artysty, pedagogę teorycznej edycji masterskich kursów dla chorystów i chormasteriów, uczestnika Akademii i artystyczny ansambl Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, twór Rossiniego. Wykonania tego utworu pokieruje maestro Dawid Ber. Początek godzina 18:00. I jeszcze na gneskę wynaszłam mołam, żeby opowiedzieć o wystawie, jaka jest do obzerania w galerii w Sanoku, w Sanockiej Galerii BWA, od 11 wersnia do 9 żółtnia, oktobra, możesz obserwować wystawę malarstwa Małgorzaty Gorzalewskiej Namioty, Maternity, to taka zabawa słowna, art, jest tam słowo sztuka i maternity, materyństwo, bo jak raz to ta nowa rola, incza funkcja artystki zdeterminowała twórczość i prezentowane są obrazy związane jak raz z tą rolą w życiu. Jak artystka sama wysiduje, narodziny moich dzieci czysto zmieniły moje życie. Od tego czasu funkcjonują mecze opieką nad nimi, a potrzebą tworzenia, która towarzyszy mi tak samo silno jak materyństwo. To te dwa aspekty furcia pronikają, wlijają nasia. Doświadczenia bycia mamą stało się dla niej dżerełą inspiracji, ale też i prostorom obserwacji i refleksji. W swoich realizacjach chosnuję przede wszystkim rzeczy codziennego chosnu, stare zabawki, obleczenia, taniery, czy inne obiekty, jakie się stają integralnym elementem kompozycji, interesowania ich materialność, historia, ślady chosnowania, przez malarską ingerencję dają im nowe znaczenia, uczy ich na obiekty, jakie funkcjonują na pochrany czy malarstwa, rizby i instalacje. Artystyczna praktyka malarki zasadza się na akrylowym malarstwie, obiekty i instalacji. Akrylowa farba jest medium, jakie pozwala przekroczyć granice obrazu, swobodnie funkcjonować na różnych materiałach, fakturach. Dialog, artystku interesuje dialog między malarstwem a przedmiotem, jego formą, funkcją, pamięcią. Choć punktem wychodu dla twórczości artystki są osobiste doświadczenia, to stara się podnieść temy o uniwersalnym charakterze, wartość do swojego dzieciństwa, analizujący wlijania dzieciństwa na dorosłe życie, między ludzkie relacje i formułania dostomenności. Interesuje mnie sposób, jak pisze dalej artystka, w jaki sposób doświadczenia z pierwszych roków życia zapisują cię w pamięty, wrażliwości i sposoby postrzegania świata. Pytają o refleksji utrwalony w kulturze model matki Polki, wskazują, czy materyństwo w jego realnym wymiarze, ze codzienną rutyną, zmuczenią, poświadczenią, ale też i czutliwością, siłą i zdibnością przekraczania swoich ograniczeń. Także to taka wystawa w Sanoku, na Sanocka Galeria Biura Artystycznych Wystaw.

No, poślijni gości weszli wczoraj z bursy po ochodni 8. Minuły weekend proszła lemkiewska twórcza osin poświęcona pamięci Teodora Kuziaka, mastera lemkiewskiej humoreski, autora tekstów publicystycznych, opowiadań, ale też autora wyjątkowych obrazów. I to te obrazy mogliśmy obserwować ich obortnym, gdzie prochodził pierwszy dzień podii w rodzinnym seli artysty i bursi. Mogliśmy poczuć rozmaitych twórców słowa, ale też i twórców słowa, ale w barze hrani, śpiewani w formie. Tak, było wiele muzyki, było wiele słów, wzruszeń. Dumam się, że też. Dużo też radosty i emocji. Tak po prostu. Tak po prostu. Kto nie był, oczywidno, powtórzył to, że to wse może żałować. Były osoby, które byli pierwszego i drugiego dnia. Były osoby, które przyjechali naprawdę z daleka, aż z samego zachodu. Były gości z zagranicy, ale nasze bracia, Rosyny, z drugiego boku Karpat. Także to tylko taka wydumana granica, jaka nas oddziela, teoretyczna, a tych granic nie mamy. I za każdym razem, jak prochodzą takie podieje, czy to lemkiewska twórcza osin, czy biennale lemkiewsko-rosyńskiej kultury, no czy inne nasze striczy, to wse mam taką refleksję, że nam jakich interregiów nie trzeba do polsko-słowackiej współpracy w tym znaczeniu formalnym. My i bez tego od roku współpracujemy, wymieniamy się, bywamy w sobie. To jest prosto naturalny element naszego kulturnego, sospilnego życia. Nie inaczej było i teper. Także to i rosyjski w tym jego prasiłskim standardzie było moszczuty. Oczywiście lemkiewski to w tym lemkiewski, w tym tu warianty z Polszczy też imperydował, ale był czuty, że to już od paru roków jest praktykowany inny język. Był szleski, także to poezję po szleski mogliśmy wysłuchać. Mogliśmy też posłuchać język czornych góraliów. Była artystka z towarzyszami z Pewnycznej, także to i język, taki język też mogliśmy poczuć. Budę tekst, to kto nie mich, to może w takiej formie, choć budę w prysutny na tej podii.

Moi drodzy, i dnes też była informacja o tym, że mąż wylity wystał poświęcono akcentowy czoły jego pamiatki z życia, czy jak ma się otaczał, jak ma malował. Wyobrazyty sobie jego to tu prostir, a jest inny artysta, bardzo sławny, jakoho prostoru już nie musimy sobie wyobrażać, w jakim tworu, ale możemy go dosłownie widzieć, dotknąć, poczuć. Odże samouriad Mazowieckiego województwa, tu się musimy kupić parę nesty, kupił chyżu z pracownią Wojciecha Fangora. Domam się, że każdy zna to nazwisko. Все заскакує дня. Чіни образів, як осігають на аукціях образи того польського маляря, графіка, різьбяря, але теж автора плакатів. Отже, буде мож обзирати його хижу. Його жени Магдалени Шумер-Фангор в Буандові. Маєток надовго буде відкритий для нас, таких пересічних з'їдачів хліба. То якраз в Буандові артиста мешкав, працював від 1999 року. В хижі заховалися оригінальні меблі, річі, значи суд там по просту, наже ще заховали, суд річі артисти. Ну, таким важним елементом є стіл. Стіл з почесним місцем Фангора, при котрим родина ще зустрічала під час спільних стріч, спільних торжеств. Як ми, як туристи, будемо може видіти його улюблений фотел, який привіз артиста з Америки в 99 році. Ну, очевидно, особливе значення має працевня, в котрій Фангор малював в пошідніх роках життя. Zachowany został jej oryginalny, pierwotny układ, charakter. Jest też sztaluga farby hostowane artystom. No, praktycznie w niezmiennej formie będzie może widzieć to te prostory. Samouriad Mazowieckiego województwa zakupił tot majetok w ramach wieloletniej współpracy z Fundacją Promocji i Twórczości Wojciecha Fangora. Jak wspomina prezes tejże fundacji, Piotr Patkowski, rodzice prożyli 20 roków, to te interiory mają dla nich bardzo sentymentalną wartość. Передаю to miejsce w dobre ruky. Bude to też upamiętnienia tata. Zależało mu na tym, żeby jego roboty były eksponowane w jednym prostorze. Chyża w Błędowej stanie się oddzielinią Mazowieckiego Centra Współczesnej Sztuki Elektrownia w Radomiu. Będzie to tradycyjny muzej, jak podaje dyrektorka tej instytucji Violetta Kotkowska. Chcemy opowiadać historię artysty przez prostir, w którym żył, robił, tworzył, wskazujący gościom najważniejsze znane aspekty jego twórczości. W budoucznosti park, który jest dookoła chyży, będzie uzupełniony o galerię plenerowej rizby i modernnej wystawienniczej pawilon. Wojciech Fangor to jeden z najważniejszych polskich artystów XX stulecia. Znany jest z eksperymentowania z kolorą, prostorą, optyczną iluzją. Jak pierwszy polski artysta miał indywidualną wystawę w newyorskim Muzeum Guggenheima. I po powrocie do Polski związał się z Mazowszą i jak już było wspomniane od 99 roku mieszkał i robił w Błędowie.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Historyczny kalendarz.
1: 8 septembra 1991 roku w Priaszowie umarł Petr Dzejak. W 1946 roku skończył mieszczanską szkołę w Priaszowie, tu studiował i na uczytelskiej akademii, pedagogicznej fakulty Słowackiej Uniwersytety, zrobił sobie troryczny kurs pro chormajstry w Bratislavi i doktorat. Uczył na szkołach w Klenowie, Starenie, Rudňanach,

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 8, piatnycia, 21 lutego 1947 roku. Smilnyk koło pkoła, powit blisko. Matwiej Panyła w Urugwaju, w południowej Ameryce, prysłał w redakcyju Karpackiej Rusy pismo pouczone od krajana suszereby Iwana, jak i teper na chodycie na roboty w Czechy. Pismo z Czechosłowacji do Urugwaju i z Urugwaju do New Yorku przeszło duże skoro. Suszereba posłał pismo z Czechosłowacji 21 sierpnia 1947, a 10 lutego ono było już w rukach Matwija Panyły w Urugwaju. Znała Matwij Panyła, wysłał joho 13 lutego, a 15 lutego ono było już doruczone redakcji naszej gazety. Beneszał 21 sierpnia 1947 roku. Drogie krajane, witaju się z wami, drogie krajane smilniczane, ja, suszereba Iwan, ze Smilnyka i pozdrowlaju was duże krasno i serdeczno. Piszę do was ten list i dumaju, że jak joho dostanete do róg, to wam bude duże czudno, że odkryl to ja maju waszą adresu. Na sam peret donoszaju wam o swoim zdrowiu i powodzeniu. Dziękuję Bogu, ja do tego czasu zdrowej, a powodzenia jak zwykło na Czechoch. Robimy tu na stałbi, a że jesteśmy młody i zdrowy, to nam dobry. Mamy dosyć sztoisty, ubraty się do czoho i groszy. My tu robimy dwa. Ja, Iwan Suszereba, rosolakił syn młodszy, Michała, što w tom czasie pisze do Kanady, jak i wy, do Argentyny. I Wasyl, Szczerbaniwskoho Iwana syn. Ja znaju, że wy nas mało znate, bo ani mi samomu się nie wieryt, jak wy iśle do siujta. Wy znate, że u nas była wielka wojna i w naszą seli stojała fronta 6 tyżny, tak że Ruski byli w seli, a Niemcy na feszowi. Było to straszne, ale dał Bóg, żeśmy to przeżyli, które zostali zdorowy. Mi starszy brat Wasyl i luba mamcia nie doczekali kińcia, bo poumerali od worożych kul. Potrpiło i seło.

Dobrý, že ostali sa vši zdorové, bo majetok to nabytá rič. Potím vaše byli v Kubovi chyže, bo Kubova Anča píšla do Rosii. Tak oni tam žili i dobrý im bylo, ale vse také nebylo v spokoju. Takže my młody musíli opustiti svoju rídnu zemlu i v obroni svojho życia i ty dále. My píšli na Čechy, a naše sela po nejakom časi, to jest 13 maja 1946, vyjechali tiež do Rosii. Takže neostalo len 6 rodin, a to také, što nemali konej zvozyti sa do Zahiria. S tým transportom vyjechala naša rodina i vaša luba žinka z dítmi. Transportom zajechali do Tarnopolskej oblasti i tam byli jakiś czas, a teperki perebywają w Samborii. W wagonie jechali razem. Ja to znaju z toho, bo pisał mi brat Mikołaj, a takoż pisze do mene i wasza diłka Marusia. I ona prosiła mene, żeby ja do was napisał. I w tom liści podała mi waszą adresu. Pisała mi tak, że to jeszcze doma dostała od was pismo i jak byli w Zahiriu, to dostali. To wy pisali im, że odpowiedzi od nich nie macie, a one odpisywali. Tak im było dziwno, że to się robi, że wy nie dostawali ich pisem. Tak pisze Marusia, że to isty mają dost i tak sobie żyją w Samborii. I w tom liści pozdrowlają was wsi i prosiat, abyście napisali list do nich. A pustyli do mene, to ja im zaszlu, bo od nas idą listy do Rosji dost skoro. A tu wam jeszcze daję adres do waszej dziłki w Rosji. Panela Maryja, oblast Drohobycz, Sambor, ulica Dolna 197, USSR. Ale jak budete pisate prosto do nich, to dajte adres po rusky. Wyszywatka. Powiedz jasło. Jeden z peredowych členiów Lemkiewskiego Sojuza peresłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczene nim od bliskiej rodziny wyszywaczki. Pyśmi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludzi na mukę czużym okupantom. To, co podano w tom pyśmi, potwierdzają i drugi krajany z Wyszywatki. Po lekko zrozumiałym przyczynem nie wyjawiamy imeny autora tego pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sierpnia 1947 roku. Drogi druże, chcę ty opisaty też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańskiej i teper. Nie trzeba tobie dużo pisać, że to Germanci z nami wyrablali, a do tego jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło Wyszowatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszli germańskie okupanty. W seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyć w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że to i opisać nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zagladali i na Słowakiju, bo przez graniczu w naszych stronach wse można było perejść po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnoho razu piszło na Słowakiju trzech z Wyszywatki, Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, aż to piszli, to powiła swemu kochanku, a on postawił wartu przy każdej chyży, tak że ich pojmali w nocy, nagłano i ich zabrali. Rodycze zabranych chodyli do Maryi, dawali jej ostatnie masło, kury, groszy i ona za to dostała ich nazad. Ona chodyła ze swoim strażnikom i po drugich celach to zabierali gospodariam. Bilszy Sweni i drugi Riczy. Jak posworyła się ze swoim szwagrom, to piszła i napoiła na niego, a tot strażnik tak zbył jej szwagra, że to krow chociło ho zalała, a nie można było poznać, że to człowiek. A później, jak ruskie Niemców wygnali, to ona się ostała. Za jaki czas naród wyjechał do Sowieckiego Sojuza, no ona się ostała, że ona polska obywatelka, bo mała muża Polaka. Ludzie, że to mogli, to zabierali ze sobą, a że to nie można było zabrać, to stało się. Do niej przyczepił się z Hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabierali wszystko, co stało się po wyjściu ludzi. Tak samo stało się bohato zerna posianego pod zimu. To jej to przydzielili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławni cerkwy w Wyszywatci, na którą kolektowali nasze ludy i w Ameryci. To on piszał i obder to tu blachu. A teper one oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludzi w Ameryci i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryci jej wspomagali. Są ludzie w Ameryci, którzy dumają, że to akurat naprawdę, co ona pisze. To miłosierdzia się i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho.
to chodec sobie wesoło i każe, że ona już 20 roków neorej nesija, żyje.

Nasza Florynka. Do mene przyszle 4 pisma i sała Florynka, powiedz grybiu, i wsi one od inczych ludej. W jednym pyszu, że podczas wojny trzeba było byty głuchym, nimym i ślipym, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugą pyszu, że nasi chłopci z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami. Do Rosji wyjechało z naszego sała 50 rodyn, a 180 rodyn leszyło się we Florencji. Pyszesz to i ptaszkę nesidziat na jednym hniździdełho, a rozlitują cię. W trzecim piśmie pyszut za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czale budułaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopił. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania miałem miejsce tylko na podi. Opisuje dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chyż. Ludziom zdawało się, że to nyczno stanie się jak przed front. W nocy 12 sierpnia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemci wrze utikali. Najpierwsze policja od budowy okopił, oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierać z sobą do Niemieczyny. Mnie zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemcy odstupali na Hutu, Łabołu i Nowy Sącz. A jechało to takie złe, że nie można było dywyty się. Co dopali, to zabierali. Koni po drodze padali i ubywali się na śmierć. Wodze perwertali się, bo było duże slisko. Niemcy, utikający przed Krasną Armią, rozsadzali wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty, z cudlem krótkie wypyski i z pouczenych mною pysem. Na Lemkowszczyni nic ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma siedyty i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Wspominaty w piśmi, co nie można by w celi odkryty czytalni. To w nas teper daleko do tego, żeby czytalni odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłej Lemkowszczyni. Nit nie odnoj czytalny, nie na jakoj ruskoj knyżkę albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znajut, a nie odnoho słowa po rusku proczytaty albo napisaty. Nawet molity się musiat w szkoli po polsku. Dekady słud ruskie uczyteli, no im nie wilno po rusku czytaty. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez wsi jakoho prawa. Do Rosji nie chcemy iść, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedziat przeważno lemtaky, że przed wojną byli to złodijami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabiat jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz kryczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo kryczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiownictwo zawyło się takie, że nie do opisania. W Pereszu i Witorok ludzie iśli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej Bilankę pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom groszy i odeżu, kto mał lipszu. A w czetwer w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swynej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabili niewinnych ludzi. No my i przy takim bandytyzmie nie tracimy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziewamy się, że może teper po wyborach nastanie lepszy porządek w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak z Czarnoj, poczta Śnidnycia, 23 sierpnia 1947 roku, dowidujący się o swoich bratach Nazary i Stefanii Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lemiasia sama leszyła ze swoim mużem i dietmy. A tot brat, co był w Czertyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje.
Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodem z osela Laboa, powiednowy Sancz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam najpisze na adres. Marta Fedorko, diuka Gregoria Jafii Fedorko, urodzona w Yonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w regiciowi Hołysowi, Goreckiego Powita, pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukają swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Yonkers, New York, i rodynu z Seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodził się w wielkiej nużdi. Była im w Niemczyni 6 lat, to wojsko mi wsio zabrało w drodze, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbie i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisać na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, Powiat Gorlicki, Polszcza.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, czyszonej pamięci.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Wladomirowi odkryli pamiętną tablu rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor wisty Petro Medwid. W niewielkim seli Ladomirow z niejskiego okresu w sobotu 12 septembra 2026 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddaty czest Akademikowe Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Wladomirowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznomu rodakowy, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Gości istrioch drżał. Na światoczni podii, która poczynała na polidne, wzięło uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnianuty akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarską Naukę w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest członem Rady. Za Ruseniu byli przysutni delegacje z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenti Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonia Chodynka w Budapeszti. Gości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hiresz-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antonia Chodynka w Berechowi. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitaniom czynnych hościł odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowe Miklaszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Światoczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywotie i twórczosty toho wyznaczonego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členom korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II Światowej Wojny mał i posadu czesnego precedy Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonia Chodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestnicy w laudacji czuty to, że Antoni Chodynka był pierwszym kwalifikowanym uczenem, który zajmował się historią Rusyniu. Cytuania. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trzymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku 20. stulecia wdiaka bezperestannej roboty Istvana Udvaria i Kalmana Sosa zaczął się period chodynkowego wzrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes. Pisze się laudacji. Pak, że starostka seła Jana Gezowa w jedno i z profesorem Lazlom Mikloszom odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karoj Kocisz i predseda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychowori Rusyny Antoniowy Chodynkowy zaśpiewali Wiczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka i z niedalekoj Wubli. Po światoczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczastniki bohate pochoszczenia i kulturna sala w budowi stała miścią rozhovoriu między przedstawicielami Madziariów i Rusyniów.
Antoni Chodynka. Antoni Chodynka był wyznaczny slawista, historyk Akademii Komadziarskiej Akademii Nauk, rektor Peczskiej Uniwersytety i czesny preceda Pitkarpackiego Obczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrów do rodziny grekokatolickiego świeszczennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jeho imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskiej Uniwersytety, na katedry historii Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowej ulicy w Budapeszcie i w seli Sokrnycia na Podkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jeho imię nese Centrum Językowych Badań w Berehowi, Rusyński Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonia Chodynki, którą osnowało wszedrżawne rusyńskie samosprawowanie w madziarsku. Od teper, po 80 rokach od smerty i wdziaka staraniom madziarskich akademików, maje Antoni Chodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek, 14 września, septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psautyr, autor wisty Petro Medwid. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrystytela, wysokoproświaszczenny Władyka Jona Maksym, preszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismom z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rusyński język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowaniu pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świeszczennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat je pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mógł być wydany. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obczestwa świętego Joana Chrystytela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiwam Gospodu Psalmy. Pokla w pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psałtyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiwate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich molety doma. Rusyński perekład psalmiu idę podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rusyńskim języku by mali wejty jeszcze to trik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, werchowny organ metropolitnej cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrze minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania Nowego Zawitu w rosyjskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostały się do praktyki. Witorok, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosnę. Priorytą są turysty z Polszczy. Autor wisty Petro Medwid. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysiąc perenoczowań. Po prerachowaniu litnich miesiaciu juli i august, by ich czysło mogło dosiahnuty od początku roku 160 tysiąc. Wielką część zagranicznych nawszczywników tworzą turysty z Polszczy. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzaczny analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pełnocinny konkurent najwece naszczyblowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powiedział Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczuwań za pierwszy piórik 2026 roku je czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki, cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak, periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniów i liczebnych domów, przy czym rosły i finanszne prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polszcza je podla Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarom na szczywnosty.
Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawują severowychodną Słowakię i ich prysutność w całym przygranicznym regionie i je wydity. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartylowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniu się dostało na uroweń 14 tysiąc. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu hościu sobie polskie nawściwnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturze czurzęciu ich czastka w regionie peresiachuje hraniciu 40%. Koniec cytuania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła litnia sezona. W okresie bardyju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardyjowskich kupelach. W jednostym okres świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na dukli, muzei i derywianych ramy. Czetwer, 17 września, septembra 2026 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lemkoznawczych studii. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia, oktobra tego roku na Jagiellońskim Uniwersytecie bude działała pracownia lemkoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturze filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzenią nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni bude westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiwskim rosyjskim językom, literaturą, kulturą i dostomennictwem. Do jej zadacz bude należało Maryńczyma organizowate konferencje i seminarii, rozwijate współpracę z dyrżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rechtuate publikacje i badawcze projekty, a też pitperate rewitalizacyjne dijania, które tykają języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreślat, że hołowną cili osnowania pracowni było nadaty bardzo formalny i trwały charakter naukowej dialnosty, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cili, jakujem mała za hołowną, ryszajuczy się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cili naukowej dialnosty, jaku w prostorie lemkoznawstwa według na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną współpracę i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych do śledników, które zanymają się lemkiwską problematyką. Kierowniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytowania. Choć, żeby mała ona szersze wlejania, była podkuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłowo wydziału, znaczy wszystkich filologii, zaznacza. W skład ansamblu łożyli przedstawniki różnych dyscyplin i akademickich jedynic, okrem profesor Dućwajfer i doktorantów z obszary językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy. Do współpracy zaproszono doktora habilituwanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilituwanu Ewu Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała budety, że doktor habilituwana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworeny jest też na współpracę z inczyma doślidnikami lemkiwskiej i rosyjskiej problematyki. Koniec cytuania. Jak zapowiada profesor Dućwajfer, dokładne plany dialnosty będą omówlone podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek żółtnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a do śledzenia będą zosereżate się hołowni na tematyci związani z językiem. Cytuania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czast specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno budemy się kierunkułaty w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialnist pracowni lemkoznawczych studii bude finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym dyrżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza w ostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor wisty Petro Medwid.
Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnim grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliów i diakoniów. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się sztorik, berut uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwi z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Severnej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji i Italii. Todrik episkopy znowa striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilard Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rok stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowarył się proświaszczony władyka Avel Soczka, nierzetchaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imieny Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytuania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku, w tej krainie nierzetchaza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilarda Keresztesa, który tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomniano słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom, cytuję, czym więcej budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czas stryczy w seredu 16 septembra odkrył swoim przychowarom wysokoproświeszczony władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychowarył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikastery i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spiritualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Przysutne cerkwy przyrił nauku wielki prekraśni mozaici, w której ma każdy jasno świtiaczy kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohorycznej striczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytuania nasza wostoczna katolicka identita i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel Stryczy u swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmin, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyjut toho czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachować sobie swoje duchowne korienia, hołą nowostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji. Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jest tylko prosem przeżycia, ale niesie w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosić świeży wozduch i duchowną siłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerkwą. Po władykowi Filipowi episkopom przychowarył się kardynał Guderotti. Uczestnych pozdrowił od imieny papy rzymskiego Lewa XIV, który był pod jej detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej striczy. Kardynał u swoim przychowarii podkreślił wieliczne znaczenia tych stricz, które są tchosene nyma nylem prowostocznych katolików u Europy, ale prociły w seleńsku katolicku cerkwą. Ku głębszemu pohladu na riszeny to driktemy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Hliblączyna, bywszy egzarcha ukraińskiej rekokatolickiej cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w Niemiecku, член konstantynopolskiego patriarchatu. Liturgia spiłsłużona episkopamy rusyńskiej tradycji. W to samy dzień w seredu był hołownym służytelom archierejskiej liturgii w mistni bazylici wysokopreświaszczennej władyka Jona Maksym, preszjuski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spiłsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Maria Połczy i wróci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała
Natalia Małecka-Nowak.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

nocy miłości. Niedojrzałe grono wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Realm FM.
1: Jest poniedziałek, 21 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Realm FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę w Toleji przeszły torżestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roka jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, torżestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prasnik Lemkiewskiego Światowego, świeszczynno muczenika Maksyma, kotroho żywot i muczeniczeska smert była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenia w Tolawi nawiązywało do historycznych dni z 1426 roku, kiedy tolawska parochia, jak pierwsza, prawie w ciłosty, wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeni zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątki lemkiewskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Tolawa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowini. Świateczną liturgię w Tolawi oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlski Paisyj, fasysti czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medalię wszystkim przysutnym świeszczennikom. Medalię otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczok. Śpiewał chor Irmos pod wodinią i mosty Marianna Jaroj. Mniejszość w Serbii wyberuje nowych członków nacjonalnych sowietów. Serbski minister proludzkoprawa, mniejszościowo-prawa i socjalny dialog Timo Berisha w piątniczu 18 вересня septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowietów nacjonalnych mniejszości. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Марія Повчо на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstrycza, która już stała tradycją i odbywa się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To trzej episkopy wstrzeczali się w miejscu, które stało początkiem tej inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorocznej wstrzeczy to nasza wschodnia katolicka dostumienność i nasze świadectwo na zachodzie. Łece o wstrzeczy doznacie się z dopisu na naszym portalu. W najbliższą piątniczu 25 вересня septembra w Mazierskiej Zagorodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosibo z nazwą Czarno-Biły Beskid. Podia projde w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę korlickiej ziemi i niskiego Beskidu. Jego fotografii były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy pak obzerać do 20 grudnia decembra tego roku.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: My z wami. W z nami. Razem daje LEM FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski. Witam was, krasni drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i Radio LEM FM z PIT warszawskiego studia naszego radia. Witam was, krasni 21 dnia wersnia septembra 2023 roku. No i toż budu dnes z wami. Jak w septakoj w ponedzielkę, to te najwyższe pitery godziny, pierwszą godzinę w programie Trzy świty, a następne pół godziny, już po 9 godziny będziemy się stryczać. W programie Słowicie by się dłatył o języku. No, nadził się, że to dzisiejszy wieczór stary zarezerwowali razem z Radiem LEM FM. Za to zaczynamy. A ja wertam już one do ucha.

jeszcze radny Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Tak, i prišla chvíľa na chvíľu. Máme na 90 minút do 9. Zatiaľ pozrieme sa, jak to je, bude 12 gradusí v tom momente v Gorličach. No i chyba tak dosť lije i toto sa veľo. Vám poviem, nezmienit ani dnes v noči, ani zaran sa toto nezmienit. S tým, že zaran maximálna temperatúra len do 12 gradusí v Gorličach. No i noč už budú to tak schody do 9 až do 7 gradusí minimálno. Za to chłodno, až i, bym powiedział, studeno się chyba zaczyna. Już poriadnie osin i jak idę o pohodu. Dakus może bliższe sońce w sredu w Gorliciach, ale z tą temperaturą wam powiem, aż dopiero przy suboci niedzieli będzie 17 i 20 gradusi i przez to tuż den raczej będzie tak klało, może dakus tam sońce wyjdzie, ale nie na długo. Raczej taki zachmareny to też den będzie. Idu do Polkowic, gdzie te per 11 gradusi najbliższe dny, może powiedzieć, będą podobni. Podobne, może dako steplejsze, 17-15 gradusi, tak witorok do czwartka, dako steplejsze w sobotu, bo 19, w niedzielu 22. Może dako już zmniejsze deszczu będzie, jak na Lemkowyni. Ale toho sońca aż tak wielo ciż chyba nie będzie, bo chmary będą często zachodzić i zakrywaty sonce. I to te niższe temperatury też już trzeba pamiętać, że będą schody aż do 6 gradusi w Polkowiciach w tym tygodniu. Wertam teper na Karpacku Rusi do Priaszowa 11 gradusi w tym momencie. Toj noczy jeszcze w Priaszowi polije i kiedy smotrił na temperaturę w tym tygodniu, będzie bardzo podobnie jak na Lemkowini. Na zanonem 14, może tak steplejsze, sreda, czwartek, piątek, bo około 16-17, sobota 18, niedziela 21, a to te liczne temperatury też no, aż i do 5 lem gradusi budu schodyty. W Mukaczowej na Podkarpackiej Rusi 9 gradusi lem teper. Najbliższe dny jeszcze zaran przed południem kus polije. Potem już do kincia też dnia nie powinno, choć też chmary często budu zakrywaty nam niebo. Maksymalna temperatura to 17-18, tak do 4 do 5, 19 w sobotu, w niedzielu do 22 i w nocy też aż i do 5 lem 6 gradusów będzie padała totaniczna temperatura. W Komorzci na piwniczno-schidnich Madiarach teper 9 gradusów, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy. Od 16 do 18 będzie tak do 15. Nie powinno już laty, okrem jeszcze może dneśnio i noczy do kincia tygodnia, ale też w noczy chłodno, 6-7 8 gradusów, tak będzie temperatura padała tak kus oteplenia w sobotu do 19 w Komlości i w niedzielu do 22. Pidu jeszcze do ruskiego Kerestura, w którym w tym momencie 16 gradusi. Tam jeszcze możesz powiedzieć pizne lito, jeszcze siadaku zborony, za to, że w tym też nie powinno laty. Choć niebo ciż, na niebie ciż budu ciachmary w kazułaty, choć sąsia no, możesz powiedzieć, na premier sedu nie braknie i dakus będzie teplejsze. 20, 22, 24 gradusy, tak do czwartka. Aż do niedzieli do 25 gradusy w niedzielę będzie z przewagą. Sońca, choć ciż trzeba pamiętać, że i tam na południe temperatura może wpaść do 6-7 gradusy w nocy. Za to to jeszcze możesz powiedzieć, to już chyba polityk, choć besiduje, że to wszystko może jeszcze być z tym różni. No i cóż, pomaleńkę będę się z wami praszczał. Mamy kus ponad 5 minut do 9 godziny, a po 9 godziny stryczu się z wami w programie Słowo Wycia, znaczy o języku i na językach, a za to te trzy świty, które teper kinczu, no to już bardzo wam kraśni. Dziękuję, by się dołał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LMFM.
3: Три світи.
2: От понеділька до п'ятниці.
1: В робочий день.

Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Dla pijanych slovami i sliužaždajúčich. O jazyku i na jazykach. Slovo večer. Witam krasni Słowicy, tym kotrodom z kistoj strony Słowicy o jazyku i na jazykach. Witam krasni demko@lem.fm, tam może te pisaty piszte też na komunikatory, a ja szasz i prowiriam, czy może już dachtony napisał za to, że bardzo często tak się dzieje, to program na żywo, koli słuchate ho na żywo, a nie jak powtórzenia. No i bardzo często idę w takie strony, czasom niezamierzone, z tej przyczyny, że wasze reakcje tu też. Jak to riadnęłem, to tak offline, ale to online, na żywo. Zaczynamy od naszego dżingla i przechodzimy do naszych spraw.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
4: V. Jak łatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Z. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Tak, witamy do Slovici. Powiem wam, że po poslednim programie Kus Dyskusji było wiele dyskusji. Zaczęliśmy od słowa Biglas, bo tak na południe od Karpat by się dojedz na nasz prascy, po czym pizniejsze żelisko. Próbujemy wam dokazać, że to nowe słowa Riżni przychodzą różnymi drogami i Riżni w różne regiony rusyńskiego języka, ale jako się tak piszli ci, że to sliw takich jak pałuk, paus, parobok, pamiat, paryja, paryja. Och, było ich aż i desy tam w naszych besidach, już poza programem doszliśmy do słowa pacia. Do paćlate, o, a nie do paci. Dumam, że dnes możemy nadzieić za to, że zastanowiłem się im na samych dwóch słowach. Od nich im zaczął, to prawda, i się mi zdaje, to ty pałk i paus, no bo to zaczynają się to ty językowe debaty dyskusji i peredumania. Myślimy o tym pałku, o tym świeriaty, które tożdę tomu nie znałem, czy mają wisem, nie chcę szli, już bym prowierił, że wisem, a drugie to ta żert, którą przytyskać się. Przytyskać się, przywiązuje się wezenę wozom, na przykład sino, to taki dołżezny dróg, który przytyskać na wozi. To sino i piszą im do kontekstualnego zlonika lemkiwskiego języka profesor Lene Duć-Fajfer, no i żal, na żal nie nakormiłem się za to, że ryżni są zapisane pałuk przez eł, a pawus przez pawus, tak specjalnie czytam przez W, choć wiadomo inaczej wymowymy. No i tu nie budu dokazywał, że taka forma są założmy złe, tak? Bo kiedy to tak by się duje, jestem taką głęboką ło, pałuk, pauz i tak dalsze, czy tak może aż i zapiszę, ale że tu nie mamy chyba może powisty systemowej normy. A okrem toho ja bym się schylał do tego, żeby zapisywać bez eł i bez W, to znaczy pałuk i pauz i o chwilku wam spróbuję bodaj pojasnić, czom tak dumam. Najpierw się wernijmy dość daleko, bo do prasławiańskiego języka, bo jak się pewno dodumujecie, nie będę aż tak lekko, choć nie będę budu się starał, nie by się dłaty za bars tak językoznawczo. Ale musimy się wrócić do takiego nosowego, własnego on. Polskie słuchacze na pewno go znają. Lemkiwskie słuchacze z Polski też powinny go znać. To znaczy najlepsze, no tylko, że kiedyś on było we wszystkich słowiańskich językach, no bo one się wywodzą z prasłowiańskiego języka, z tego jednego wspólnego dla wszystkich Słowian języka. Ostało dnes tak o ile w polskim języku, no i tu trzeba pojasnić, że w skoroczyniu, w schidnio-słowiańskich językach, w tym i w rusyńskim, to dawne on przeważnie wtratyło nosowist i przeszło w takie normalne u. Kiedy sobie tak to możemy... O, tu primiry damy sobie. Polskie wąski, węzeł, węgiel. Tak, trzy słowa to w nas będzie uski, uzeł i uhel. Znaczy czujemy tam on, czasami ę, bo, ale to już inna historia. W każdym razie to było dawne on, które w nas i we wszystkich schidniosławiańskich systemowo moż powisty wtratyło nosowist i pereszło w u. No i jak sobie wezmemy, to nasz uzeł, bo guniomu budu iszał, żeby wam pojasnić naszego pauza, choć może już dach to czuje, to taka dawna prasławiańska forma rekonstruuje się, ona jak onzl. Onzl, i ono się od tego on zaczynało. No i z lemkiwskim mamy z tego onzl, tam jeszcze kusiczka inczy własne powchodyły, ale mamy uzeł, tak? Zresztą mamy podobny w rosyjskim uzel. I tu od razu mogę pojasnić, że w innych schidniosławiańskich, na przykład w ukraińskim czy w białoruskim, tam doszło po dorozi W. No i mamy wuzol, czy w białoruskim wuzjol, tak chyba się to bude czytało. Znaczy, że tot dawny prasławiański na hałosowy on mąż powisty koli nosowist zanyknuła i dało u, no to wtrzymała się na premier w lemkiwskim języku, ale ukraiński, białoruski przystały tam iszcze takie
zwane czasem protetycznym V, znaczy takie V, które stoi na początku słowa, bo tak język dumał, że tak lepsze, jeszcze dasz to tam dołożyty. No i tak, taki sam premier mamy z tym ongl dawnym, znaczy to kut richt, znaczy ucho, tak? I w rosyjskim będzie bez toho we, no ale w ukraińskim już z we, w białoruskim będzie wuchal, słowacki będzie nie będzie mało toho we na początku.

Ani slovácky, ani česky, ani serbsky. Úgal za to tu prizrime sa tomu, jak raz procesowy. Ale tiež nie znaczy toto, že len kijivský jazyk nemá toho praktičného V. Tiež sme o tom, kde si nám sa pevne perivovalo v našich besídach. No bo máme také slovo, jak vín, od dávnoho on, vísem, hoc ište, kde si tam, dach to povíst, osem. Máme výuču, máme víkno, máme oves, ale v odmíni najdeme vývsa, máme otec a v odmíni znajdeme víťa. Znáče toto V, kde si tam nám sa jak protetičného javlat. No, mamy wilchu i olchu i za to seło czasom się nazywa olchowec albo wilchowec. Choć tu trzeba powiedzieć, że mamy lem jedną wilżniu, a nie mamy olszni. Takiej wersji nie czuł, ale z to ponimamy, znaczy tyma nazwaniami seł, cieńczyma nazwaniami, imionami, nazwiskami, zlikami i tak dalej. No, to absolutnie nie taka prosta sprawa, tam to te stare formy archaizmu są najbardziej zafiksowane. No ale jakbyśmy sobie zrównali, na przykład z ukraińskim, albo w białorusku, no chyba jeszcze bardziej to to W na początku jest zafiksowane, no to trzeba powiedzieć, że w nas to ta tendencja była słaba, co zresztą znany językoznawca Juri Szewelow, opisujący historyczną fonologię lemkijewskich gwar, no to powił, że to te najbardziej zachidni obszary schidnio-slawiańszczyny, południowo-zachidni, można tak powiedzieć, takiej niemalej tego protetycznego W. No i wertamy do naszego pauka, tak? No bo od tego zmy zaczęli. Praslawiańskie słowo bude się rekonstruować. Aha, no i tu muszę ci przypomnieć, że to dawny element pa, tak? Mamy go w pauku, w pauzi, w pamiaty, w parobok, pachola, wszystko inne, co tam bude na pa. Paryja, nasza dneśnia, która idzie od ryty i bude paryja. To pa było dawnym elementem, który dostawało się, żeby dasz to zmniejszyty, żeby dasz to. Ha, tu jest szeroka, dospowisty, szeroka lista możliwości. Do tego może wrnuty w jednym z programu, który się nim zanimali, za to nie będę do niego wertał. Wernu do tego pauka, bo to praslamiańskie słowo rekonstruuje się jak paong. Paong. No i tu dost, pa już im powiem, że to był kiedyś taki produktywny, słowotwórczy element, ale mamy dawne ong. No i kiedy to pa damy do ong i zaznaczymy, że to on przechodziło w u, mamy nasz pa-uk. No i taką, że formę mamy w lemkijskim, no tak też w rosyjskim, mamy serbski i chorwacki. Mamy też takie przykłady, no tu jak raz polski dostał jotu, bo pa-jong. No i tu chyba się mi zdaje, że jest klucz do tej ciłej sprawy, no bo kiedy sobie wozmemy toho pauka, kiedy sobie wozmemy czy już teper przechodzić do pauza, no o chwilku pewnie przejdziemy do pauza, no to tam widzimy, że uk, no tu jeszcze może nie tak do czysta, ale jak raz wojdziemy sobie w czeskie i słowackie różne gwary, bo czeski językowy atlas fiksuje razem z literackim pawuk, tak, dokumentuje ciłu kupatu form pauk, pauk, pouk, pok, puk, korotszy, ale bardzo często dialektycznie to bez toho we, które by się dneska zdawało, że mogłoby tam byty. Win tam wskazuje na to wstawne we, desy ono tam przyszło. Podobnie widzimy ten proces w słowackim języku struczny, etymologiczny słownik słowenczyny Luba Kralika nam wywodzić literacki dneśni pawuk z dawniejszego pauk, który też dnes gwarowo żyje za to, że nie wse tam się to wyjawić.
No i zresztą, o tu jeszcze ciekawy ślicz starego pauk bez w zachował się aż i w maďarskim języku. Znam, zaraz powiecie, że maďarski i nie słowiański. No tak, ale velo.

A je slavianizmem, znaczy tych sliw pereniatych od jak się już był tą klinom pomedze może powisty. Założmy proto-rusyńskie, proto-słowackie, proto-serbskie i proto-chorwackie dialekty, no to Winsia był takim klidą, no i był de facto okrużony z słowiańskimi językami i velo slił pereszło słowiańskich, cy od północy, od wschodu, cy od południa do madiarskiego języka, zresztą o tym tyśmy chyba już nieraz by się dwali. No w madiarskim pok. Pok, to pałuk. No i to ewidentna słowiańska pożyczka, to zresztą potwierdza madziarski etymologiczny słownik. No ale uczy go serbskim albo chorwackim pauk, tak? I ze słowackim pawuk. No ale ze słowackim chyba musiałby mniejsze, chyba żeby przyjęty, że to w słowackim języku to we tam włożyło duże późniejsze, jak mogłoby być przyjęte albo mogło perejty do madziarskiego. Zresztą tu tracisz powisty jedną sprawę. Wielkie języki lubią to ostrożno pisodyty do wszystkiego, za to na przykład nie wspominają do rusyńskim susidzi z północno-schodniego boku. No ale to ta forma pałuk mogła perejty równie dobry z serbskiego, jak i z rusyńskiego. Znaczy proto-serbskiego, proto-rusyńskiego, tak ich roboczo nazwijmy. Znaczy po pierwsze, Madziary musieli wziąć to słowiańskie słowo jeszcze w formie bez toho we, toho pa, wuk, które aż i dnes w słowackim języku jest. Oczywidno, to samo pok po madziarsko pałuk nie dokazuje, od którego konkretno słowiańskiego języka słowo przyszło, no ale jest świadką toho, że forma pauk bez we. Pauk, nie, pawuk, to nie było lokalne czudo, ale musiła, że ty w starszym słowiańskim językowym prostorii od Karpat po Pałanoniju. Dobry, i przejdźmy jeszcze, żebyśmy nie zawali nasz pauz, tak? Jego prasłowiańska rekonstrukcja to pa-ąz. No i tu za to chodziłem dojty do toho pauza, za to, że tu budowa słowa jest jeszcze bardziej prozraczna, to znaczy mamy stare ąz. Do toho dodaliśmy to nasze dawne pa, a ąz trzeba zas sobie perejty, że on pereszło w u i mamy uz. To samy korynsztof, uzeł, uzłaty i tak dalej, i tak dalej. No i zas tu będę maty pa onz, pa uz. Dneśni nasz pa uz od uzłaty. I tu zas przypominam, że bez toho we, kotre desy tam w da kotrych językach woszło w czas różnych językowych procesji. No, ale zaraz przypomnę, od czego im wyszło, czemuśmy mali pisać i pauz, i pauk bez w w tejże w seredyni. Żebym jeszcze dasz to nie zabył. Aha, czemuśmy mali napisać? No, bo wezmę sobie naszego takiego łołka, o którym zmy tiż nieraz besidowali. Mamy łołka. I czemu łołku besiduju? Za to, że tam mamy w zapisie pierwsze W, pierwszą bukwę W, trzecią bukwę mamy L. A wymawiamy jej tak i tak samo. Łołk. To się nazywa to W, tak zwanym neskladowym U. No bo to odpowiednik naszego wołka tu będzie chyba najlepszy. A czemu składowo U? No bo to zwuk artykulacyjno bardzo bliski do U. Ale mnie tworzy okremowo składu, tak jak to dołuje U, jak pełny własny zwuk U. Zresztą, kiedy sobie posmotrymy na starsze, na nowsze opisy lemkiwskiej fonetyki, to zwuk bardzo dobry. Jest znany aż i w słowniku Jarosława Horoszczaka wydymy graficzne jego odzerkalenia z taką L, ale z taką wygnaną krysoczką hori, tak? Tu sobie możemy tot zwuk też ujawyty w takich primirach jak pług, tak? Pług. Tam de facto jest takie kusićka wydłużone u, takie pług,
puch, tak? Tam, kiedyże to eu zapysi, zmienić nam się w składowe u. No i tu, kiedy sme sobi tak posmotrili, no to tak samo, taki sam proces mich byty po tym, kiedy mało by to dojty w pałuk i pauz, tak? Że tam jeszcze dasz to stał laty. Lem, że nasz to, kiedy już my sobie powili, że Antot Uzeł nasz nie dostał toho protetycznego we, toho na początku, tak jak polski węzeł, jak w ukraińskim języku, jak w białoruskim języku. My mamy tam, jest dalsze uzłaty i uzeł. Tak? I no, tu możesz powiedzieć, a czy tu jeszcze też jedno trzeba powiedzieć, i w pałuk, taka, nie by się dojrzeć, że taka grupa nagromadzenia toho we i u nie jest niemożliwa, tak? Bo różne premiery z innych języków wskazują, że może tak być. Ale chcę wam wskazać, czym jest za tym, że chyba to we tam nie byłoby potrzebne ani w pauzi, ani w pałuku. Mamy takie słowo, które też my kolejce chyba rozbierali, jak ucia, dnesna ucia. No i już od 19. stolicia to sławne, dawne słowo, które jest częścią staropastyrskiej leksyki Lemkowiny, no i szersze karpackiej Rusy, oczywidne to takie dawne owca. No tak ono w prasławiańskich rekonstrukcjach zwłóczyt. No i już dawno były różne sposoby, jak się ho wymawlało. Na przykład wucia, albo ucia, albo prosto ucia. No i jakbyśmy sobie wzięli to tu pierwszą formę wucia od wiucia, bo od tego przyszła to ta konieczna ucia. I jak sobie wezmemy do uwagi, że to jest wucia, ja już teraz tak to we próbuję jeszcze, da jak bardziej ekspresyjni wypowisty, jak takie bliższe we, a nie składowego u, no to możesz powiedzieć tak artykulacyjno mowa mistyty nagromadzenie aż trzech zwłóki bliskich do u. No bo zapiszmy sobie w cia, tak, i wymówmy oba we pomiędzy którym stoi u, znaczy i pierwsze i trzecie we jak nieskładowe u, to będziemy mati de facto tak trzy bardzo podobne do siebie zwłoki, takie ucia. No i od toho, kiedy była się to ta grupa u, długo uprostywe, mamy dneska ucia, tak? Choć wiadomo, w odminach bude, choć też wiem, czy chyba uciaczej ser i owieczej ser. Ale fonetyczno chyba się mi zdaje, nie tak trudno sobie przedstawić taku, jak raz sytuację. No ale jak sobie wezmemy to wszystkie trzy formy wucia, uwucia i ucia, to forma ucia na koniec naszła się w kontekstualnym słowniku lemkiwskiego języka. No i tak, lemże tak, to ta prele jasne, że nie dokazuje, że toczno tak samo prochodziła historia swił pałuk i pauz, tak? No ale po mojemu wskazuje bardzo ważną możliwość. W lemkiwskim to jak raz, to ta fonetyka na dawne zwłoki w i l, które przeszli do tego takiego ł, bardzo podobnego do polskiego ł, albo bardzo podobnego do angielskiego window, o, to lem tam nie wiesz, to tak bezpośrednio, bo się tu lem o wymowie, tak? No to się mi zdaje, że jednak tam i w pauzie, i w pałuku toho eł raczej nie powinno być, sztociż próbuję wam dnes dajak dokazać. Ale to bym jeszcze chodził powiedzieć, bo tak, żeby już może, żeby to w, tak uporządkować. Tak, no bo wezmemy sobie tego pauka i pauza. Z pauką mniejsze widzimy, że tam nic już niepotrzebne, ponieważ win pochody to od dawna jeszcze prainderu europejskiego korenia ang, który win tam związany z bardziej daczą wohnenem, tak? Tak jak tak, no jak nowy pauka są wohnene, no to za to od to ang
онг пізніше і наше. Ук там находиме, мусите мі повірити, що там находиме то вогнення, то даш то таке зогнене. З паузом легше собі то уявити, за то, що уз, па плюс уз, не змаме тот корін уз в словах узе, узвати. За то ту собі даяк скорше будемо мати змогу поучити собі тото давне і по моєму так би повинно бути тото записане. Зрештом, як собі візьмемо різні форми того, наприклад, пауза, так? Бо є і паузник, і паузити. Знаєш, є таке часослово паузити, значить, монтувати, монтувати тот пауз. Знаходимо в різних словниках. Але тіж зазрівуєм до інших словників русинських языка. Словацко-русинский вказує на формус «в». Але пишуем до ортографічного словника професора Капрала з Мадяр. Там маме форму без «в», маме «па-ук». Маме так само «па-ук» в словнику Ігоря Керча з Підкарпатської... Юрія Чорія з Підкарпатської Руси. Ігор Керча дає тото «в» «лем», але то «лем» в скобках, jako taka możliwa druga wersja, choć stati, jak poriadok stati widzimy, no to ono jest tam, gdzie by mało być bez w, to znaczy pa-uk, pa-ukowy, mamy pa-uczynu, pa-uczynastej, pa-uczycia, jak pani żena pa-uka, o tak byśmy to powili. To możesz powiedzieć, mnie to pocieszyło za to, że to im prowierił na samym końcu i tak jakby potwierdziło moje rozdumowania i moją tezę, że to we tam mało boboty w nas niepotrzebne. Co jeszcze, no, kiedy dosłidzamy to panoński, słowiański areał, to tam ciż możesz powisty bardzo często wielo takich form nachodzimy, kotry nam kusićka bliższy. Sam madziarski język, który to słowiańskie słowo pereniał, jak pok, bez na pewno we w seredyni. Za to ja by ostał przy pauk i pauz. Nie za to, że to formus eu albo we неправильне, але з двох причин. Суд не потрібне, ну і треба б якийсь систем з того зробити. Думам, що ту етимологія ясна, що то праслав'янське «паонг» і «паонз», котре напевно не мали «в», а напевно, а тим більше не мали «л», так як то є, на жаль, в словнику, но вводять таку неконсеквенцію, а я за консеквенцію і логіку. Любить це, що посмотрите собі на тоту вовчу, котра до «увчі», аж до «учі» перейшла за то, що як стоїть при «у», то нам тото ве найчастіше непотрібне. А як ви думаєте, demko@lem.fm то мій адрес, комунікатори, знати, як ще до мене добити. Пиште, так я думав, що до Пачата не дійдемо, Оно, тото пача було частю наших дискусій, але то думам, що перейдемо до тому в наступному програмі. Я на днес уж кінчу. Бараз дякую за днешню стрічу. І що ж, чуємося доколи. Певні отож день. Тримайтеся. Слово виття. Програма о словах наших і не наших. Dla pijanych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wyciem.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejk
6: premieruje.
7: Rad by drużbą
8: buty.

Don't give me any action, silly. That is so fun.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.